krew w uśmiechach. Jak drzew w uśmiechach, słyszyn twój. Jak drzew w uśmiechach, słyszyn twój serce. Jak drzew.

Meroš Mayra Lavina. Meroš Mayra Lavina z letoška. Meroš Mayra Lavina z letoška. Meroš Mayra Lavina z letoška. Meroš Mayra Lavina z letoška. Meroš Mayra Lavina z letoška. Meroš Mayra Lavina z letoška. Lavina z letoška. Z letoška.

już papel, chcę je tworzyć, śpiewce z cichu. Gdyś już papel, chcę je tworzyć, śpiewce z cichu. Gdyś już papel, śpiewce z cichu. Gdyś już papel, na na cichu. Gdyś już papel, na na na.